The Lion Sleeps Tonight, ne deraj lava, dok spava, zdaj pa Queenie, s pesmijo, s katero so zablesteli posebej na Live Aidu, leto 85, cel štadion je tole ploskal v ritmu. Radio Gaga.